12:49. 12:45, not 49, 15 before kube 1 o'clock. Ngibuka la indaba ka Iceman wenza kahle kakhulu emazweni emhlaba. Emazweni awu 149 uIceman ungenile kwi top 10 ngealbum yakhe uIceman. Cabanga ama countries mangaki 149 wangena kwi top 10 akagcinanga lapho. Emazweni awu 79 wadla o number 1. Uyacabanga 149 countries Iceman wangena kwi top 10. Wasuka lapho out of 149 emazweni awu 79 wayibambela unumber 1 yoh.